0: Tiesto Jackie Chan. Preverimo, kje smo, dajmo se orientirati, tole je 10. mesto. Maluma Corazon na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih.
2: Baby, tu me partiste el corazón. Maluma, baby.

0: Czekoladni Radio Hit.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio Hit.
1: Kucham sladoli kajmi.
3: Pomlad